0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Martinez, you ready, girl?

Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Czwartek mamy, 1 października, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Na Bielawach w Toruniu rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W tym obiekcie przy Szczecińskiej powstanie także nowa filia miejskiej przychodni specjalistycznej z 4 gabinetami lekarskimi. Będzie możliwość na przykład pobrania krwi, mówi nam wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
3: Będzie również gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarski, rejestracja. Chcemy, żeby była jak największa dostępność lekarzy, ale dostępność lekarzy będzie zależała od liczby złożonych deklaracji przez mieszkańców. Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że jest to bardzo potrzebna przychodnia. Najbliższą przychodnię mieszkańcy mają na Skarpie, na Rubinkowie lub też na Skłodowskiej Kirii i rzeczywiście dojazd do tych przychodni jest bardzo utrudniony, szczególnie dla osób starszych, więc proponowana przez nas filia będzie na pewno w miarę dodatkowych deklaracji wzbogacana o kolejnych lekarzy, być może nawet lekarzy specjalistów.
4: Kiedy możemy się spodziewać, że zostanie otwarta?
3: Myślę, że na początku 2028 roku.
1: Z Dagmarą Zielińską rozmawiał Artur Stochla.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Kibice Żużla odliczają dni do niedzielnego finału. We Wrocławiu zawodnicy Press Toruń zmierzą się w rewanżowym pojedynku z Betard Spartą Wrocław. Na motoarenie Anioły zapewniły sobie 20-punktową zaliczkę. O ostatnich chwilach przed finałem rozmawialiśmy z Radosławem Smykiem, trenerem przygotowania motorycznego zespołu.
5: Tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali.
1: Nie dość, że dojechali, to jeszcze przynieśli kibicom dużo radości. Przypomnijmy, że mistrzem świata na motoarenie w Toruniu został Robert Lambert. Do finału dotarł także inny zawodnik Press Toruń, Patryk Dudek.

0: podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Odbędą się one 10 i 11 października. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej nr 266, krajowej nr 91 i autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Kasiu, co to za ćwiczenia?
2: Obejmują działania z zakresu ochrony i obrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze będą wyposażeni w długą broń, a na drogach zobaczymy właśnie sporo pojazdów wojskowych, w tym ciężarowych.
0: Wiadomości ogólnopolskie. Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zbliża się sezon grzewczy. Miasto przypomina, że w Toruniu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z budżetu na wymianę starego pieca węglowego na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Magistrat przypomina, że 1 stycznia 2028 roku wejdzie w życie kolejny etap przepisów antysmogowych. Nie będzie można używać kotłów grzewczych poniżej 5 klasy. O tym, jak złożyć wniosek o dofinansowanie na nowy piec, poczytacie na toruń.pl.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Toruń stawia na młodych przedsiębiorców. Miasto uruchomiło nowatorski projekt Wybieram Toruń, oferując bezpłatne wsparcie dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kto może skorzystać? Na to pytanie odpowiada Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.
3: Program Wybieram Toruń to pierwszy systemowy program wsparcia talentów w naszym mieście. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, młode talenty właśnie wybierały Toruń jako miejsce swojego dalszego rozwoju i przede wszystkim próby z potencjału stworzenia swojego miejsca pracy, tworzenia własnej firmy, ale przede wszystkim, żeby miały tu systemowe wsparcie i możliwość, żeby w jakiś sposób tutaj realizowali swoje pomysły, nie uciekali do innych większych miast, jak to się trochę już dzieje. Chcemy ich zatrzymać tu w naszym mieście i dać im przestrzeń, ale też modelowe rozwiązanie w postaci tego programu, który wspiera ich na różnych płaszczyznach działania i rozwoju. Młode Talenty 18+, targetujemy program do osób pełnoletnich, bo to też jakby wymaga trochę pewnych działań i czynności prawnych w tym zakresie. Właśnie chcemy już oddziaływać jakby na młode talenty, jeśli pozwolę sobie utrzymywać to definicję. Właśnie osoby, które kończą już szkołę ponadpodstawową, licea, technika, to są też osoby, które mogą mieć fajne pomysły i chcemy im już na tym etapie pomóc w tym zakresie. Jesteśmy otwarci dla każdego, niezależnie właśnie, czy to jest liceum, czy technikum, czy szkoła branżowa, czy student, ale też osoby, które kończą studia jakby, bo to nie tylko fokusujemy się na tych bardzo młodych ludziach, ale również dla tych osobach, które kończą studia, a może pracują i chcą coś, myślą o wyjeździe z Torunia, a ten program ma być takim impulsem i systemowym wsparciem do tego, żeby jednak zostali w naszym mieście. My jesteśmy, program też zakłada, że osoby mogą przyjść nie do końca sprecyzowanym pomysłem, innowacją, czy w jakiś sposób jakimś konceptem na rozwój, na działalność gospodarczą. Program zakłada również pracę w tym zakresie, żeby oszlifować ich ten pomysł, albo wykreować nowe, bo to też zakładamy i to, co robimy od 20 lat w Toruniu, to nasze doświadczenie polega na tym, że często osoba przychodzi z jednym pomysłem, a komercjalizuje zupełnie inny, właśnie poprzez to, że ma dostęp do wiedzy, ma dostęp do naszych doświadczeń, ma dostęp do osób, które prowadzą ich swoją działalność gospodarczą i często zainspiruje się nowym tematem i ten nowy temat jakby wdraża.
1: Uczestnicy programu mogą liczyć na mentoring, szkolenia, dostęp do nowoczesnych narzędzi cyfrowych i biur coworkingowych. W ciągu 3 lat ma powstać w Toruniu co najmniej 40 nowych firm.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: 13-latek z naszego regionu przyznał się do planowania ataku w szkole. Poznaliśmy nowe informacje w tej sprawie. Jak wiecie, z naszych serwisów policjanci z Wąprzeźna zatrzymali chłopca, który w mieszkaniu miał bagnet i tasak. Według zdobytych przez śledczych informacji 13-latek planował zaatakować przypadkowe osoby na terenie swojej szkoły. Chłopiec przyznał się do winy podczas przesłuchania z udziałem ojca. Potwierdził również, że w czasie wakacji uśmiercił kilka kotów. Obecnie chłopiec przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: PKP PLK ogłosiły przetarg na realizację inwestycji, która obejmie modernizację toruńskich stacji, a także mostu kolejowego przez Wisłę. Cały pakiet zadań będzie warty nawet 690 milionów złotych. Przyglądamy się zapowiadanym pracom na naszych stacjach. Założenia kolejarzy prześledziła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto przebudowane zostaną perony i przejścia podziemne. Będą wyposażone w windy. To duże ułatwienie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W planach jest też przebudowa torów i sieci trakcyjnej między tymi stacjami. A pod placem pokoju toruńskiego powstanie drugi tor, który zlikwiduje wąskie gardło i poprawi przepustowość na trasie w kierunku Iławy i Olsztyna. Dodatkowo, dzięki montażowi nowoczesnych wyświetlaczy, pasażerowie będą mieli dostęp do dynamicznej informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Za nami TEDx Toruń Youth. Wydarzenie, które odbyło się w auli UMK, było skierowane do młodych osób stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi. Na miejscu pojawił się nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał z uczestnikami TEDxa.
4: Jest to bardzo fajne wydarzenie i można się dużo dowiedzieć i jednak motywujące to jest.
5: Nie, no myślę, że takie wydarzenia są potrzebne, bo można się dużo dowiedzieć i w pewnym sensie się edukujemy na jakieś różne tematy, więc uważam, że są potrzebne.
6: A jak w ogóle wygląda ta kwestia samorozwoju? To jest ważne? Dbacie o to? Czy czytacie jakieś książki, czy bardziej czerpiecie z internetu?
5: Wydaje mi się, że bardziej z internetu w tych czasach niż z książek.
6: Jak oceniasz takie wydarzenie? Czy fajnie, że coś takiego się dzieje w mieście?
4: No uważam, że tak, bo ja na przykład nie wiedziałam, że takie wydarzenie jest w ogóle organizowane. Dowiedziałam się dopiero w tym roku i to ze szkoły, więc uważam, że to jest fajna alternatywa właśnie, żeby się czegoś nauczyć.
6: A jak jest właśnie z tym całym samorozwojem? W sensie to wciąż jest ważne, czy już teraz przechodzi tak trochę na plan dalszy?
7: Samorozwój jest bardzo ważną rzeczą w życiu i uważam, że człowiek uczy się całe życie. Bardzo ważna rzecz, która po prostu cały czas daje nam różne możliwości odnośnie rozwoju i po prostu powiększenie swojej wiedzy.
8: Uważam, że takie wydarzenia są bardzo pomocne, no bo nie wszyscy wiedzą, że coś może nie pasować do czegoś, że instrukcja może być nieprzewidziana do akurat tej osoby, że musimy pamiętać, że każda osoba jest inna, a nie żeby wszystkich wrzucać do innego worka na przykład. No bo jak już mamy tak rozwinięty system, czyli ten internet powiedzmy, trzeba z niego wykorzystać te wszystkie, co możemy.
6: No to jeszcze takie podchwytliwe pytanie na koniec, no bo tutaj mówisz, że czerpać wiedzę z internetu, a jednak doskonale wiemy, że w internecie jest też dużo tej takiej wiedzy, no niezbyt przydatnej, niezbyt praktycznej. Czy masz jakieś swoje metody czy sposoby, żeby zweryfikować albo oddzielić, co jest dobre, a co niekoniecznie?
8: W sensie to już po prostu osobiście trzeba sobie ustawić, że to uważam, że jest dobre, a to uważam, że jest złe.
1: Na scenie toruńskiego TEDxa dla młodych wystąpili m.in. Jakub Mędry, Klaudia Izdebska czy Maja Ciesielska. Oprócz prelekcji odbyły się także występy artystyczne wokalistki Sary Pach czy iluzjonisty Piotra Sudera.
9: Prognoza pogody na czwartek już sprawdzamy. W Toruniu dzisiaj od samego rana około 11-12 stopni na termometrach. Możemy spodziewać się nawet 19 w ciągu dnia. To już to maksimum, jakie osiągniemy w pogodzie. A do tego trochę słońca i trochę chmur na niebie. Jednak z nich nie powinno dzisiaj padać. Zapowiada się kolejny dość pogodny dzień. Zawsze przychodzi niespodziewanie, ale zawsze się cieszymy. Jest już czwarteczek, czwartunio. No i co? Dużo uśmiechu wam życzymy.
10: Ja myślałem, że ty tak zapowiadasz październik, że przychodzi taki niezapowiadany, niezauważony, bo on też już jest.
9: Bo ja jeszcze nie zerwałam kartki z kalendarza, zapomniałam.
10: Dobra, wszystko przed nami, rzeczywiście powoli się zbieram. Ja muszę się ubrać, wyskoczyć z piżamy i już będziemy prawie gotowi, więc bądźcie z nami. Piotr Kolszowski
9: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka z naszej strony dla was, zupełnie za darmo. Wystarczy zrobić trochę głośniej, można obudzić nawet sąsiadów, jak ktoś bardzo chce. A jeśli macie normalnych sąsiadów, to już w ogóle można. Chyba że jest inaczej. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów. 1 października dziś Danuta i Remigiusz w kalendarzu.
1: No to w takim razie możemy życzeniami obudzić sąsiadów, taką sąsiadkę Danusię. Wszystkiego najlepszego, także Tereska, Julia, Jan obchodzą swoje imieniny. No i mamy sporo świąt nietypowych.
0: Oj,
1: zaczynamy od śniadania. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
0: Tak.
1: Czyli dzisiaj bez parówki. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Najlepszego.
0: Mamy też Światowy Dzień Ptaków, więc uwolnijcie ptaka, jeśli gdzieś on jest w jakiejś klatce schowany, na przykład może chce sobie pofruwać po mieszkaniu chociaż.
1: A my uwolnimy także naszą polską duszę, ponieważ dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki będzie więcej polskiego grania na naszej antenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
7: A co ten projekt oferuje?
6: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
7: Gdzie dowiem się więcej?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
8: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
11: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
12: Jesień, łakocie. Z delikatesów centrum.
13: Do środy bombonierka Toffee Fee. 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
14: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w radiu gra w Toruniu na 88,8 FM. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którzy są z nami, którzy być może dopiero weszli do domu po porannym spacerku z pieskiem. To o poranku to jednak dobrze się trochę cieplej ubierać. W ogóle to słyszałem, że w niektórych toruńskich miejscach, spółdzielniach, mniejszych wspólnotach już sezon grzewczy się rozpoczyna.
1: Ludzie! Już się zaczyna grzanie. No ale najpierw warto się kierować do kuchni po ciepłą, gorącą kawusię.
0: Przypominamy też, dziś inauguracja nowego roku akademickiego, oczywiście nie tylko u nas w Toruniu, ale na wielu uczelniach w całym kraju.
1: A dlaczego jeszcze raz o tym przypominamy? Ano po to, żeby wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Torunia zdali sobie sprawę z tego, co zrobią wszyscy studenci po wyjściu z auli UMK, czy tam po wyjściu z każdego kolejnego dnia wykładów.
0: No będą się krzątać po mieście, niektórzy może nawet trochę zagubieni, to pierwszaki to będą.
1: Warto wtedy wyciągnąć pomocną dłoń, podejść.
0: Tak, tak, wskazać właściwą drogę, może nawet porozmawiać o życiu, zapytać, na co ci te studia, ty się chłopie zastanów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ego, Take Me Back. No to zabieramy was ze sobą dalej w tę muzyczną podróż, bo do siódmej jeszcze trochę pogramy.
1: Będzie trochę o miłości, a pan Sobel na naszej antenie zapyta nawet, czy go kochamy. No to zobaczymy i odpowiemy jeszcze przed godziną siódmą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
7: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
6: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
7: Zdecydowanie tak.
6: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
12: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
13: W sumie najlepszy jest.
14: Po reklamie.
1: Prognoza pogody na czwartek już sprawdzamy. W Toruniu dzisiaj od samego rana około 11-12 stopni na termometrach. Możemy spodziewać się nawet 19 w ciągu dnia. To już to maksimum, jakie osiągniemy w pogodzie. A do tego trochę słońca i trochę chmur na niebie. Jednak z nich nie powinno dzisiaj padać. Zapowiada się kolejny dość pogodny dzień.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. O 7 kolejne wiadomości w raporcie, a my raptem wczoraj wspominaliśmy ostatnią galę nagród marszałka naszego województwa i tu warto przypomnieć, takie wyróżnienie otrzymał również nasz klub sportowy Toruń, czyli Press Grupa Deweloperska Toruń, czyli żużlowcy po prostu.
1: Czyli kapituła konkursu połknęła żużlowego bakcyla.
0: A ten nie wiem, może rzeczywiście, może też kibicowali. Tak czy owak, nawet w słowach odbierającej tę nagrodę prezes Ilony Terbińskiej dało się jakby wyczuć atmosferę delikatnego, no nie wiem jak to nazwać, może nie napięcia, ale ekscytacji tym, co nadchodzi.
1: No bo przypominamy, wielki finał, czyli rewanż we Wrocławiu już w niedzielę o 19:30. Sporo osób pojawi się w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Tu rozdysponowanych było dokładnie 5000 biletów.
0: Dużo. A i tak pewnie przydałoby się, gdyby było więcej. Inni będą kibicowali w domach przed telewizorem, jeszcze inni w toruńskich knajpkach. Jedno jest pewne, jak już będzie feta po zdobyciu tytułu, to świętować będziemy wszyscy razem. Radio Gry.

0: coraz bliżej 7 na zegarze. O pełnej już za chwilę u nas kolejne wiadomości, trochę szczegółów pogodowych, później będzie horoskop, a jeszcze później, tak nieco dalej wybiegając w przyszłość, nawiązanie do dzisiejszego święta.
1: Bo dzisiaj dzień muzyki, a z tej okazji między 10 a 11 na naszej antenie będzie więcej polskich wykonawców, no i polskiej dumy z naszych gwiazd.
0: I o tym na pewno wam jeszcze przypomnimy. I Mariusz Pucyło też to zrobi, a już teraz zostańcie blisko radia, bo za moment wiadomości w raporcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczkar z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne

0: Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Po reklamie.
6: Mamy czwartek, pierwszy dzień października w kalendarzu, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Skończył się kolejny etap prac przy modernizacji torowiska tramwajowego w okolicach Olimpijskiej w Toruniu. Jedynka, piątka i szóstka kursują już, choć wahadłowo, do pętli. Z ulic miasta zniknął autobus ZT5. Zawieszono również kursowanie tramwajowej dziewiątki.
8: Udało się rzeczywiście jeden tor już przygotować, zbudować nowy, bo to na tym polega ta modernizacja, że usuwamy stare torowisko w całości, budowujemy sieci, czyli wodociągi, gaz, czy to instalacje grzewcze i budujemy nowe torowiska i to na całym odcinku ten nowy tor powstał. Została zmodernizowana również pętla i można było w związku z tym nawet drugi tor do ulicy, prawie ulicy Wyszyńskiego, został też wybudowany i tam jest przewiązka, tak żeby przyjechać na jeden tor.
7: Tłumaczył Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu. Drugi tor zostanie uruchomiony w połowie października, natomiast całość inwestycji, łącznie z modernizacją pętli Olimpijska, skończy się w grudniu.
9: Dzieje się na drogach.
7: Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji Kościuszki w Toruniu. Wiadomo, że ta ulica będzie musiała zostać częściowo całkowicie zamknięta, by wykonawca dokończył swoje prace. Jedna z jezdni będzie wyłączona dla aut w dniach od 8 do 11 października, druga w dniach od 17 do 18 października.
9: To są wiadomości Radia Gra.
7: Dzisiaj 1 października, a to oznacza rozpoczęcie roku akademickiego. O 10.15 członkowie Senatu UMK złożą kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Uroczystości w auli przy Gagarina rozpoczną się o 11.
10: Zapraszamy wszystkich na aulę. Są to uroczystości podniosłe, szczególnie pierwszy rok. Pamiętajcie jednak, studenci pierwszego roku, że również macie immatrykulację na swoich rodzimych wydziałach, więc nie zapominajcie, żeby być tam, zapoznać się z władzami wydziałowymi i tam też dowiecie się o samorządzie studenckim oraz o tym, jak zapisywać się chociażby na zajęcia.
7: Mówił nam Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK w Toruniu. Msza święta w Kościele Akademickim na Starówce dziś o 19.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Tankowanie wciąż kosztuje nas sporo. Ceny paliw są rekordowe. 95 kosztuje 8,19 zł za litr. Olej napędowy 9,14. Eksperci nie mają wątpliwości, że tak wysokie stawki odbiją się na inflacji. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły rok do roku o 4%, a to uderzy w kredytobiorców.
11: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stóp procentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację.
7: Mówił ekonomista Marek Zuber.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Zapraszam na raport sportowy.

0: Miejscu Kanioł w Toruń w pierwszym meczu tego sezonu przed własną publicznością pokonali w środę wieczorem KPS Płock 3-0. Najlepszym zawodnikiem spotkania został atakujący Luis Paolinetti.
1: Pierwszy set pod kontrolą, te drugi, trzeci, myślę, że to my bardziej podaliśmy rękę przeciwnikowi i za dużo popełniliśmy naszych błędów w ataku czy na zagrywce i dlatego tak się ciężko te dwa sety grało. Cieszą na pewno 3 punkty, odrabiamy jakby swoje zaległości. Pierwszy mecz przed własną publicznością, także to też jak dodatkowy taki smaczek. Gramy dalej, trenujemy dalej i przygotowujemy się już do następnego meczu.
0: Mówił trener Cukaniołów Toruń Marcin Kryś. Kolejne spotkanie siatkarskiej pierwszej ligi Cukanioły Toruń rozegrają 10 października na wyjeździe z MKS-em Będzin.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Dzisiaj na toruńskim niebie będzie więcej chmur niż w trakcie ostatnich dni, ale nie powinien padać deszcz. Termometry ciągle pokażą w tym najcieplejszym momencie 19-20 stopni Celsjusza. Może nieco silniej powiać, warunki biometeo będą jednak korzystne. Na horyzoncie nie widać na razie gwałtownych zmian w pogodzie. Przed nami kolejne, podobne, spokojne jesienne dni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Witamy, witamy już po 7. Kolega jeszcze przed chwilą nie był gotowy, a teraz proszę, ja sekundę,
6: jestem
5: już
6: gotowy na nowy rok akademicki, jak mam nadzieję wszyscy studenci, którzy zjechali do Torunia, których bardzo pozdrawiamy raz jeszcze. Piotr Kolszowski.
5: I witamy w Toruniu. Oliwia Ciszewska. Gramy.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobra, poranna muzyczna pobudka na tej fali. Rano i dobrze na 88,8 FM. I teraz powinniśmy, zastanawiam się, chyba taki instruktaż trochę naszego programu, bo stali słuchacze doskonale wiedzą, ale na przykład właśnie ci studenci, o których wspominamy przy okazji 1 października, nie wiedzą, że zawsze o tej porze spoglądamy prosto w stronę gwiazd.
1: Mhm, magiczne radio od samego rana. A dzisiaj możemy powiedzieć, że taki nowy miesiąc się zaczął i nowy miesiąc, nowa ja. O, może tak to powiem bardziej, bo gwiazdy otwierają nas na nowe poglądy. Także spotkania z przyjaciółmi, randki, na to dzisiaj będziemy mieć ochotę. Może być ciekawie, jeżeli tutaj wejdą w ruch te nowe poglądy. No ale przejdźmy dalej. Zodiakalne wagi powinny przy tym wszystkim uważać na słowa, bo przez swój nieco buntowniczy nastrój przy czwartku mogą powiedzieć komuś coś niemiłego. Spokojniejszy za to dzień czeka Skorpiona. No to co, w takim razie powodzenia, szczególnie w tej studenckiej nauce.

0: piątek, granie o poranku w Radiu Grana 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do grania. A propos grania, jeszcze gdzieś niesie się echem ten ostatni mecz Polaków i komentuje się to wejście Roberta Lewandowskiego, no bo on przecież są tam na 3-4 minuty wszedł pod koniec. Przecież już 1-3 przegrywaliśmy. No i niektórzy mówią, że trener specjalnie Lewego wrzucił, żeby on sobie trochę statystyk występów w kadrze narodowej podkręcił.
1: No tak, ale takiego Cristiano Ronaldo na przykład, to trener Portugalii w ostatnim meczu w ogóle nie wpuścił na boisko. No przy czym Cristiano długo na komentarze nie czekał. Jak czytamy, właśnie spakował walizki i opuścił zgrupowanie. W dzisiejszym meczu z Danią już na 100% go nie będzie.
0: I tak oto do nomenklatury piłkarskiej wskakuje kolejne tajemnicze, być może dla niektórych pojęcie. Jest kiks, faul, zwód, out. Teraz dochodzi jeszcze foch.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22, przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana w całym Toruniu. A skoro mówiliśmy już o studentach, to warto poruszyć wątek na przykład pociągów, bo oni się często pociągami także to poruszają. Prawda. Most kolejowy, tak przechodząc gładko do kolejnego. Właśnie,
1: zastanawiałem się, w którą stronę zmierzamy.
0: No, może jakiś... w kierunku mostu kolejowego.
1: Myślałem, że na UMK jakiś kierunek kolejowy otwierają, ale nie.
0: No. Nie, ale prawdopodobnie będziemy mieć otwarty za parę lat może nowy, zmodernizowany most kolejowy w Toruniu, po którym także będą mogli poruszać się piesi i rowerzyści.
1: I to jest news. Rzeczywiście spoglądamy sobie teraz nawet, bo chyba najbardziej przykuwa naszą uwagę ta wizualizacja tego, jak to wszystko będzie wyglądało. No rzeczywiście dobudowana jest ta kładka, tutaj taki ślimak, taki jakoś...
0: Taki ślimak, taki wężyk trochę oplata ten most. Ja to bym jeszcze dalej to poszerzyła, ale rozciągnęła. Jak? Takie molo dobudowała może na Wiśle.
1: Do tej kładki jeszcze w poprzek. Tutaj może do tego molo, jeszcze bardziej w poprzek, takie bym od nogi dorobił, na przykład marinę wybudował. Ale wiesz, taką osobno dla jachtów, osobno dla tych wycieczkowców i kontenerowce też przy innym skrzydle.
0: No tak, może będziemy mieć chociaż mniejsze cło za te paczki z Chin.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Prima Ballerina, tak się ten numer nazywa i to oczywiście była nasza Margaret. A do ósmej jeszcze trochę pogramy.
1: Będzie szalone granie, bo pojawi się Loco Loco na naszej antenie. Także rozkręćcie swoje głośniki, budzimy się razem.
0: Szalone granie, zadrżałem, myślałem, że jesteś szalona, chcesz puścić. Ale to nie dziś.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka, podudzie z kurczaka 7,99 kg, schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: Dzisiaj na toruńskim niebie będzie więcej chmur niż w trakcie ostatnich dni, ale nie powinien padać deszcz. Termometry ciągle pokażą w tym najcieplejszym momencie 19-20 stopni Celsjusza. Może nieco silniej powiać, warunki biometeo będą jednak korzystne. Na horyzoncie nie widać na razie gwałtownych zmian w pogodzie. Przed nami kolejne, podobne, spokojne jesienne dni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, bo tak nazywa się ten program. Jak już tak uczymy troszkę, jak wygląda ten poranek na naszej antenie, no to właśnie o tej porze, zbliżając się już do ósmej, poruszamy nieco lżejsze tematy, jak na przykład to, że w Toruniu można robić wiele. Można też przejść się na relaksacyjną kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich.
1: Czekaj, bo ja wyłapałem, że można się wykąpać z mis, ale nie wiem, czy takie propozycje.
0: Nie będzie tam żadnej mis. Okay. Będą gongi i misy tybetańskie w kulturalnym hubie bydgoskiego Przedmieścia.
1: Ale to fajne.
0: Dzisiaj wieczorem wspaniałe wydarzenie. No.
1: Czyli, że mnie to może zrelaksować rzeczywiście, tak po całym stresującym tygodniu, tylko z drugiej strony, no, szczerze mówiąc, od siebie kawałek na bydgoskie Przedmieście mam.
0: No ale za to, jak jest tam pięknie, to wiesz, sam spacer też cię zrelaksuje. A jak nie chce wam się iść, to można też sobie zrobić taką domową relaksacyjną kąpiel w dźwiękach, misek, na przykład w zlewie, przy zmywaniu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. She's crazy like...

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Zmywanie zdominowało naszą antenę przed chwilą. Pozdrawiamy wszystkich, którzy uruchamiają właśnie ten program w swojej zmywarce.
1: Mnie to bardzo odpręża, dlatego...
0: Ale zmywarka czy zmywanie ręczne?
1: Ubolewam, że jest coraz więcej zmywarek. Ja bardzo lubię zmywać.
0: Nie lubicie się ze zmywarkami?
1: No, lubimy się, nie lubimy. To jest zmienna relacja, bardzo skomplikowana. Także przejdźmy już do tego, co najważniejsze. Za chwilę kolejny raport i prognoza pogody na naszej antenie.
0: Dobrze, że przypomniałaś, no bo jeszcze mi się skończy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: pętli jeszcze wahadłowo po jednym torze. Na innych odcinkach do Wyszyńskiego gotowe jest całe torowisko.
1: Oczywiście one nie są jeszcze, te torowiska, tak jakby skończone, no bo na całej prawie długości, tam gdzie wyłączając tylko perony i przejazdy, będzie zielone torowisko, czyli będzie rozchodnik.
0: Całość inwestycji łącznie z modernizacją pętli zakończy się w grudniu.
2: O tym piszemy na Gra FM.
0: Toruński magistrat chce zbudować nową trybunę dla kibiców w sportowym ośrodku przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Lewobrzeżu. Ma służyć ona równocześnie jako schron. MOSiR prowadzi postępowanie dotyczące przygotowania koncepcji architektoniczno-budowlanej specjalnego ukrycia kategorii U1. Obiekt ma działać w systemie tzw. podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służyć jako zaplecze piłkarsko-szkoleniowe dla Elany, a w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny natychmiast przekształci się w bezpieczny schron dla mieszkańców. Wizualizację takiego obiektu publikujemy na Gra FM.
2: To są wiadomości Radia Gra.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała w Toruniu forum, które połączyło duże spółki przemysłowe z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z sektorem obronnym.
3: Jak my mówimy o tym, że robimy projekt SAN, czyli tej ochrony antydronowej, i mówimy o tym, że będziemy mieć 18 baterii, 52 plutony i każdy z tych plutonów będzie miał, powiedzmy, kilka jelczy, na których będą montowane i te radary, które mają coś wykrywać, i te efektory, czyli urządzenia, które mają neutralizować, no to się wydaje takie oczywiste, ale żeby to zadziałało, to na końcu musi być software, musi być połączenie, musi być system integrujący. W tym zakresie szukamy zwłaszcza firm od nowych technologii, z nowymi pomysłami, z takimi rozwiązaniami nieoczywistymi, które mogą się tutaj pojawić.
0: Tłumaczył podczas wczorajszego spotkania w Toruniu Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: System biznes.gov.pl nie udźwignął. Padły e-doręczenia. O północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą minął termin na założenie skrzynki w systemie. To nowy, obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
4: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie, albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy niestety muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
0: Mówił Krzysztof Berenda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
0: Dzisiaj może być nieznacznie chłodniej niż wczoraj, ale termometry w Toruniu i tak powinny w najcieplejszym momencie dnia pokazać 20 stopni Celsjusza. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie jednak padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne. Momentami może jednak nieco silniej powiać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
6: A wiecie, że już dni są krótsze od nocy? Ten dzisiejszy potrwa 11 godzin i 39 minut. No, malutko.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: A każdego dnia będzie jeszcze mniej. Jutro dzień będzie krótszy znowu o 4 minutki. Hity pełne energii w Radio Gra. Mariusz Pucyło, cześć.

0: w Radiu Gra. A słyszeliście, jakiego focha strzelił Cristiano Ronaldo? Niezadowolony z tego, że w trakcie meczów Ligi Narodów najpierw został zdjęty w trakcie spotkania z Walią, potem podczas meczu z Norwegią, który Portugalia wygrała 2-1, całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Najpierw we wtorek nie pojawił się na treningu, a potem stwierdził, a może rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. I rzeczywiście Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. No, wygląda na to, że to może być po prostu koniec reprezentacyjnej kariery CR7. Zresztą reprezentacja bez Ronaldo na boisku też sobie świetnie radzi. No, wygląda na to, że jesteśmy chyba świadkami końca pewnej epoki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Blik.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

fajna, fajna, a może nawet najfajniejsza piosenka Toto i Afryka w Radiu Gra. Dzisiaj sporo fajnych piosenek na koncercie na żywo. Dzisiaj będziemy słuchać i pewnie śpiewać, między innymi tak.

Toruński zespół Manchester dzisiaj zaprasza na koncert z okazji swoich 20 urodzin. Ten koncert dzisiaj w klubie Lizard King rozpocznie się o godzinie 20. Pozdrawiamy zespół, pozdrawiamy jego fanów i życzymy kolejnych takich jubileuszy. W radiu gra teraz Dawid Podsiadło, a potem jeszcze m.in. Morrissey Desire.

0: Muzyka w Radiu Gra dodaje energii. To Morrissey, Desire, za chwilę Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, ale najpierw sprawdzimy, co nowego w pogodzie.
1: Reklama. Stomponuj własną bransoletkę Nomination View Pillar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Pillar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
3: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Dzisiaj może być nieznacznie chłodniej niż wczoraj, ale termometry w Toruniu i tak powinny w najcieplejszym momencie dnia pokazać 20 stopni Celsjusza. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie jednak padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne. Momentami może jednak nieco silniej powiać.
16: To jest Radio Gra.

0: Będzie weekend, będą prywatki, będą też inne atrakcje w niedzielę, Światowy Dzień Zwierząt i Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na spotkania z mieszkańcami ogrodu i ich opiekunami. Takie atrakcje jak m.in. karmienie kóz, pokaz karmienia leniuchowców oraz spacer po zrewitalizowanych wolierach ptaków. No, do mnie najbardziej przemawia ten pokaz karmienia leniuchowców. Albo mówiąc inaczej, leniwców, bo leniuchowce są leniwcami. To w najbliższą niedzielę od godziny 12. Jeszcze o tym przypomnimy, a teraz zbliża się 11.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji Militariu i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
8: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, Lokal

0: fiskalnej. Na pytanie, czy możemy spodziewać się dwucyfrowej inflacji, jak pod koniec rządów PiS, odpowiada.
1: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
0: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
0: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo, momentami nieco silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 19, może 20 stopni Celsjusza. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zmian pogody. Przed nami dość ciepłe jak na październik dni oraz chłodne noce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
3: Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Danuta i Remigiusz.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: I wracamy do grania. Teraz Dub Dogs, How Does It Feel? Mariusz Pucyło, dzień dobry.

0: Ciach, to była Sissy Catch w Radiu Gra. A teraz życzenia urodzinowe. Najlepszego dla wszystkich świętujących pierwszego dnia października. Dzisiaj 39. urodziny świętuje Grzegorz Łomacz, polski siatkarz. 69 lat Marcin Daniec, artysta kabaretowy. A 57 lat temu urodził się Zach Galifianakis, amerykański aktor. No ten kudłaty z Cat Vegas. A co wyczytamy w horoskopie? Usposobienie człowieka urodzonego dzisiaj jest dość melancholijne, dlatego małe są szanse na to, by kiedykolwiek stał się on duszą towarzystwa. Przeciwnie, jest raczej zamknięty w sobie. Jego zalety? Wrażliwość, stałość i chęć pomocy innym. Jeżeli chodzi o wady, ma skłonności destrukcyjne i jest zacięty w swoim gniewie. Pozdrawiamy za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Cichocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Cichocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Ale to było przerażające.
3: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
2: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
1: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
4: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Neturo. Za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Drugiej takiej jak ona nie będzie. Tina Turner i The Best w Radiu Gra. Teraz o sporcie. Wczoraj nasi siatkarze rozpoczęli sezon. Anioły wygrały z KPS Płock 3-0. To siatkówka. A w ten weekend zaczynają się koszykarskie emocje. Nasze twarde pierniki w pierwszym meczu zmierzą się z Kingiem Szczecin, czyli mistrzem Polski, więc emocji na pewno nie będzie brakować. Mecz rozpocznie się o godzinie 15 w toruńskiej arenie w najbliższą sobotę, czyli 3 października. No, czyli mówiąc wprost, to będzie już pojutrze. Trzymamy kciuki za zwycięstwo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Co jest takiego w tych głosach z chrypką, że tak bardzo je lubimy? Joe Cocker i Tonight w Radiu Gra. Hity pełne energii. Co my tu jeszcze mamy do 13? Będzie Oscar Sims, ale najpierw Survivor i Eye of the Tiger. Za momencik.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Toruń.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo, momentami nieco silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 19, może 20 stopni Celsjusza. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zmian pogody. Przed nami dość ciepłe jak na październik dni oraz chłodne noce.
7: To jest Radio Gra.

Oj, tak, tak, tak. Nie pójdziemy, tylko niech nadejdzie ten weekend. A to już jutro. Przyglądaliśmy się weekendowym wydarzeniom, to przyjrzyjmy się i pogodzie na weekend. W Toruniu będzie pięknie. Jutro 22 stopnie i dużo słońca. W sobotę 20. W niedzielę troszkę chłodniej, 19, ale też ładnie. Także słyszymy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio. Po 9:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
10: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
9: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
10: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
9: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
10: Zdecydowanie tak.
9: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
11: Po reklamie.
12: I to już czwartek. Pierwszy dzień października i 13 na zegarach. To jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Skończył się kolejny etap prac przy modernizacji torowiska tramwajowego w okolicach Olimpijskiej w Toruniu. Jedynka, piątka i szóstka kursują już, choć wahadłowo, do pętli. Z ulic miasta zniknął autobus ZT5, zawieszono kursowanie tramwajowej dziewiątki. Mówi Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK.
14: Od praktycznie ulicy Wyszyńskiego

0: 3, 4. I know you want me. I tak od 33 lat znamy się całkiem nieźle w Toruniu, bo dzisiaj Radio Gra świętuje swoje urodziny 33. Zresztą kolejna okazja, żeby się nieco lepiej poznać już w niedzielę w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń w naszym radiowym studiu. Przyjdźcie, przyjmiemy piątkę, pogadamy jak zawsze. Ale a propos tego, co wy robiliście w 1933 roku, Tomek napisał, że właśnie wtedy zaczynał swoje studia. Był studentem pierwszego roku. No a Kasia, właśnie szykowałam się do porodu, który nastąpił kilka dni później. No i pięknie. Wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiamy was serdecznie. Dobrze, że jesteście razem z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
8: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
8: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
8: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
22: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
23: Po reklamie.
24: To jest Radio Gra.

0: Ania Dobrowska. Nieprawda. A za chwilę u nas Robbie Williams, Supreme i Kamrat z Be Mine. Wcześniej sprawdzamy dla was, co dziać się będzie w toruńskiej aurze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Siedem-osiem stopni mogą pokazać się w piątek o poranku termometry w Toruniu. Przed nami kolejna chłodna noc, ale po niej przyjdzie kolejny ciepły dzień. Także w piątek słupki rtęci w mieście mogą zatrzymać się na 20 kresce. Na niebie ciągle spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się nie przydadzą.
1: To jest Radio Gra.

0: Misja spełniona. Pięknie wam dziękuję. My celebrujemy, świętujemy do północy, a może jeszcze i dłużej. A co, w końcu urodziny ma się raz na rok. Dzisiaj 33. urodziny Rady Gra. Wielkie dzięki jeszcze raz na finał naszego spotkania za wszystkie życzenia, których było całe mnóstwo. Gorąco was pozdrawiam. Po 6 po wiadomościach u nas stery przejmie Przemek Grabowski. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
8: Jak to zero?
9: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
10: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
11: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Uff, ale to było przerażające.
13: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
12: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
14: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
15: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
16: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Tramwaje numer 1, 5 i 6 kursują już od kilku dni do pętli Olimpijska. Mimo to w okolicy ciągle trwa wielki remont torowiska, a o postępie prac w tej części Torunia rozmawialiśmy z zastępcą prezesa do spraw inwestycji w MZK Jarosławem Więckowskim. Na jednym fragmencie tramwaje kursują do pętli jeszcze wahadłowo po jednym torze. Na innych odcinkach do Wyszyńskiego gotowe jest całe torowisko.
18: Oczywiście one nie są jeszcze, te torowiska, tak jakby skończone, no bo na całej prawie długości, tam gdzie wyłączając tylko perony i przejazdy, będzie zielone torowisko, czyli będzie rozchodnik.
17: Jakie prace trzeba jeszcze wykonać na pętli Olimpijska?
18: Tam powstanie jeszcze stacja zasilania, taka podstacja dla tej części Torunia. Żeby poprawić sprawność tej instalacji, to taka podstacja powstaje. Ona powinna być w październiku montowana.
17: Całość inwestycji łącznie z modernizacją pętli zakończy się w grudniu.
19: To są wiadomości Radia Gra.
17: Zabytkowy most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się remontu. To część większego projektu, obejmującego także przebudowę stacji Toruń Miasto i Pokoju Toruń Wschodni, czy likwidację tak zwanego wąskiego gardła pod placem Pokoju Toruńskiego. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedzmy, co jednak dokładnie zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
2: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladów. Prace obejmą remonty przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
17: Czy wiemy, kiedy rozpocznie się remont mostu?
2: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
19: To są wiadomości Radia Gra.
17: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała w Toruniu forum, które połączyło duże spółki przemysłowe z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z sektorem obronnym.
8: Jak my mówimy o tym, że robimy projekt SAN, czyli tej ochrony antydronowej, i mówimy o tym, że będziemy mieć 18 baterii, 52 plutony i każdy z tych plutonów będzie miał, powiedzmy, kilka jelczy, na których będą montowane i te radary, które mają coś wykrywać, i te efektory, czyli urządzenia, które mają neutralizować, no to się wydaje takie oczywiste, ale żeby to zadziałało, to na końcu musi być software, musi być połączenie, musi być system integrujący. W tym zakresie szukamy zwłaszcza firm od nowych technologii, z nowymi pomysłami, z takimi rozwiązaniami nieoczywistymi, które mogą się tutaj pojawić.
17: Tłumaczył podczas wczorajszego spotkania w Toruniu Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Parasole na razie nam się nie przydadzą.

I'm gonna get you good. Shania Twain. Na świętowanie Dnia Muzyki byłoby nudno bez muzyki, prawda? Pierwsze obchody tego święta odbyły się w roku 1975. Święto ma już ponad pół wieku. Przy tej okazji zachęca się, w szczególności najmłodszych, do nauki gry na instrumentach. Muzyka towarzyszyła nam zawsze, wiecie, no, w czasach prehistorycznych to po prostu była muzyka przyrody. Później piszczałki, fujarki, a dzisiaj proszę bardzo, radio i Enrique Iglesias w głośniku. Súbeme la radio.

0: Happiness, pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? To Alexis Jordan. Tak, do kawki. O tej porze na starcie wieczoru z Radiem Gra, jeżeli musicie trochę dłużej posiedzieć. Dzisiaj jest to Światowy Dzień Kawy, no to może dzisiaj, a jak nie dzisiaj wieczorem, to jutro jakieś takie małe kawowe eksperymenty i do kawki też za chwilę Ed Sheeran, Azizam. Wrócimy również do klasyki, może ktoś miał kiedyś na kasetach. Zagram wam jeden z hitów Papa Dance. Będziemy w Disneylandzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Pomodori, mozzarella, bazilia,
7: Brasilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
8: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie.
11: Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

Skoro to Światowy Dzień Muzyki, no to takie, takie piękne klasyki. Dzisiaj w Radiu gra I Like Chopin od Gazebo, ale teraz kolejna nowość. Mówi się, że łączy ich więcej niż muzyka. No po ostatnich rolkach na Instagramie i po teledysku można się domyślać, a jak nie domyślać, to może zbyt pochopnie też wnioskować, jak oni tak blisko siebie, prawda? Może rzeczywiście coś ich łączy, na pewno muzyka. Maluma i Shakira. Latino gwiazdy na jesień w Radiu gra. Nasza nowość Aqua.

0: What If, nasze kolejne nowości, import z Niemiec, dwójka przyjaciół w projekcie Neptunika, rozpędzają się chłopaki. To dla wszystkich naszych seniorów, pamiętajcie o naszych seniorach. Warto, jeżeli możecie, zadzwonić może dzisiaj wieczorem do swoich, dzisiaj jest Światowy Dzień Osób Starszych. No to za chwilę, dla wszystkich osób młodszych, starszych, najmłodszych, najstarszych, Michael Sombello, niezapomniany przebój, czyli Maniac.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani w nocy, ani jutro. Spodziewajmy się jednak kolejnej chłodnej nocy. W piątek o poranku termometry w Toruniu mogą pokazać tylko 8 stopni. W ciągu dnia, zarówno jutro, jak i w sobotę, słupki rtęci ponownie zatrzymają się na 20 kresce. Warunki biometeo są korzystne.

0: DJ Asad, energetyczny przebój dla każdej jesieniary, a jak jesień, to także Pumpkin Spice Day. To dzisiaj, przynajmniej w Stanach, dzień takiej, wiecie, specjalnej dyniowej kawki, nieoficjalny start pełnego sezonu na dyniowe kaweczki i jesienne smaki, a ja polecam jeszcze ciasto dyniowe albo zupkę dyniową z chili. Naprawdę warto sprawić sobie przynajmniej raz w sezonie, aż zrobiłem się głodny. Dla tych, co w kuchni z nami, za chwilę DJ Goja i Jason Derulo w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Show. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.
11: Po reklamie.

Świętujemy Dzień Muzyki także przy klubowych bitach. Axwell Ingrosso po 19 w Radiu Gra. More Than You Know. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Wieczorowo już nieco chłodniej. To może przypomnę, jak mówiły nasze babcie, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. Ale chyba nam to na razie nie grozi. Zdecydowanie nie. No i teraz kolejny klasyk na Dzień Muzyki. Tym razem z gatunku Eurodance. Wielka gwiazda, Heath Hunter, niezapomniany hicior Revolution in Paradise.

Wersji tej piosenki było przynajmniej kilkanaście. Tutaj swoją wyśpiewał Paul Young. Przed chwilą niezapomniany Comeback and Stay na świętowanie tego dnia muzyki, ale dzisiaj jest także dzień wegetarianizmu. Może warto się przekonać. Ja mogę się przyznać, pochwalić. Przez kilka lat jechałem tylko na warzywkach. Naprawdę da się. No teraz też oczywiście jak najczęściej, jak najwięcej warzyw. Może kogoś przekonałem. Zostańcie z nami, bo wrócimy także do klasyki. Jak święto muzyki, to coś z naszego gramofonu. Sherry, Sherry Lady, czekam o Den Talking.

I Got a Feeling, jeden z największych imprezowych, takich bardziej tanecznych hitów od ekipy Black Eyed Peas. W latach 90. zaczynali od w 100% rapu i hip-hopu, a później zrobili się tacy bardziej taneczni, a pomagał im DJ David Guetta. Teraz też DJ, który ma nową gwiazdę przy sobie. To Alok, wielka gwiazda w Brazylii. W trakcie ostatniego Sylwestra w Rio de Janeiro zgromadził na plaży prawie 2 miliony klubowiczów. Jennifer Lopez śpiewa w jego nowości Everything is fine. Everything's fine.

0: Ganuta wieczorowo w Radiu Gra. To ekipa Swedish House Mafia i Lykke Lee śpiewająca tutaj w numerze Happiness is so sad. Jest wiadomość serialowa. Czy ktoś z was widział już nową lalkę w internecie? Po lalce Netflix rozpoczął w Tarnowie dokładnie zdjęcia do nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Już niedługo znów będzie można powspominać polską klasykę. Za chwilę muzyczna klasyka. ATB w Radiu Gra i niezapomniane Ecstasy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
21: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
20: No, ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
22: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I niech świecą nam pięknie gwiazdy dzisiaj wieczorem i w nocy. Stas, Mick Hucknall, przyjaciele, czyli Simply Red, jeden z największych hitów, do którego uwielbiam wracać. No i świetnej muzyki nie zabraknie także po 20 wieczorowo. Wasze ulubione hity, klasyki, najciekawsze nowości tej jesieni, tak już październikowo. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: voucher na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie.
7: Słuchaj.